Nowy album na dniu i Nothing Lasts Forever. Słyszymy muzykę od niego. Orat i mat nowy single. Minęli są w dość mrocznej, ciężka stylistyka. Które to prekrasne za mnie, działam się i za was.